Na chwalach 98 jadzinu Białostoku i Uchorodni, 99,2 u Białej Podlaskiej i Bieraści, a tak samo na sajcie racja.com słuchajcie Białoruska Radio Racja. Pautary chwiliny zostaje do 6 godziny u Polszczy i siamaj u Białorusi, tady będziemy poczynać już osiągnięciu ranicu z racjaj. Ale hety czas wykorzystajem jeszcze data hoka wskazać, jaki ja daty najważniejszy ja uracyjnym kalendarym, a siądnia majem 11 żniwnia. A u tojże dzień 1120 hoda zjawiła się u laurencjewskim letapisie pierwsza zgadka pra harodniu. U 1981 chodzi u Harodni z udzielam kalesta człowiek prośla demonstracja i jipi. Akcja była żorstka, rozegnana ja, a jej udzielniki zeznali represji. U 1984 chodzi u Polacku był ustalowany pomnik Franciszku Skarynie. A najszejkowska już jość razem z nami, ale jeszcze pół chwilinki i budziem poczynać ranicu z racjaj, zrozumiela, a pierwsza osiągnia wypusku na winał.

A u ranicy z racja i przyszło już o czas, kap krychu bolska zać pra na dworie. Sztoż nasionia prachna zująć nam synoptyki. Ranka maje być woblaczna, dniom niewielika woblaczna i z prajaśnieniami, ale już oż taki tak sama ma choć wystupić karotka czasowy jadożdży. Wieciar będzie umierany od 3 do 6 metrów za sekundę, cisk niżej za normu. Temperatura powietra dniom u Białostoku od 20 do 22 gradusów, u Harodni od 20 do 21 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 21 do 22 gradusów i jak zawsze najcieplej u Bieraści od 22 do 24 gradusów. Wieczorem będzie jasna z temperaturą od 13 do 19 gradusów, tak że śpioki siania nie będzie. Noczu niewielka oblaczność, temperatura od 10 do 13 gradusów, wieczór maje być lochki, cisk niżej za normu. Zautra niewielka oblaczność i temperatura mięż bolsz taka jest sama jak i siądnia od 20 do 22 gradusów. Tolki pra na dworie, ciapier jeszcze maję adnu pieśniu, a zaraz po tym Jana Zapolska ja i biznes i finansy.

Ania Babialska u sekretara koordynacyjnej rady. Rosja chce dołączyć Białoruś do projektu z Pakistanem. Takie i jeszcze inne nowiny poczujecie już raz 5 chwilin na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: wystąpieni kolektywa Białoruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polskie Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: Это была реклама.
2: Безопасного состояния, 10 лет.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi